Pedale konieczne, blin. Pedale konieczne, blin. Pedale konieczne, blin. Pedale konieczne, blin.